karta na dorek, ja taki porcelan. Smotry ma cibulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo heraku, najmądrzejszy.